0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradio.
1: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
2: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: Gustaw Nowak, zapraszam. Tym razem odwiedzimy Ratusz Staromiejski, gdzie trwa pewna bardzo ważna wystawa. Zobaczymy na niej relikty dawnego Torunia i dowiemy się, jak niegdyś wyglądało nabrzeże Wisły. Przyjrzyjmy się ekspozycji Zapomniane Nabrzeże, a o kilka słów wstępu poproszę jej kuratora Jakuba Dzierucha.
5: Idea jest taka, nam przyświeca, żeby po prostu pokazać mieszkańcom Torunia, ale też nie tylko naszego miasta, właśnie tą taką dawno już zapomnianą historię życia, które toczyło się na nabrzeżu Wiślanym tutaj w naszym mieście. Też to jest jakby podsumowanie trwających jeszcze, co prawda, badań związanych z zespołem Ducha Świętego w Toruniu. No i to jest po prostu takie podsumowanie, żeby każdy mógł zobaczyć, jaką mamy tutaj piękną historię. Najciekawsze takie artefakty, na pewno elementy drewniane, które się zachowały, tak? Bo tutaj mamy do czynienia z XIII wiekiem, z XIV wiekiem, deski podłogowe, tak? Więc no tutaj pale, elementy konstrukcyjne, więc to jedna rzecz. Szczególnie pod tym względem ważne, że no też do XXI wieku, do początku sądzono, że nic się nie zachowało na tym terenie, że to po prostu po zniszczeniu zespołu przez Szwedów, no późniejszych przebudowach, zmianach tego terenu, no już nic się do tego czasu, do naszych czasów nie zachowało. No jak widać, jest to zupełnie błędne myślenie, no bo mamy naprawdę tutaj kawał porządnej historii.
6: A jak ważna to jest wystawa?
5: Bardzo ważna na pewno dla mieszkańców Torunia, tak? Jest pod tym względem, żeby pokazać tą historię, jest ważne, żeby nie zapominać, że mamy pod naszymi nogami dziedzictwo, że tutaj naprawdę wpisanie Torunia do UNESCO, czym się to wiąże, prawda? Właśnie z tymi pięknymi kamienicami, które się tutaj znajdują na Starym Mieście, na Nowym Mieście, ale też wszystkim tym, co ziemia skrywa.
6: A gdybyśmy mieli jeszcze opisać ten kompleks, którego pozostałości odkryliśmy, to jak on wyglądał, co się na niego składało?
5: Na cały ten zespół, można by tak mówić, teraz używamy określenia zespół szpitalno-klasztorny, bo rzeczywiście mamy jakby relikty klasztoru odsłonięte, możliwe, że na szpital też trafiliśmy. Mamy jeszcze w przyszłości, w sensie tutaj Instytut Archeologii, prowadząc badania, jest taka szansa, że trafimy na relikty kościoła, więc na cały ten zespół, oprócz szpitala, kościoła, klasztoru, składała się cała też taka infrastruktura sióstr benedyktynek, które sobie zarządzały tym terenem. No warto też wspomnieć, że jeśli chodzi o szpital, to jest jeden z najstarszych szpitali założonych na terenie państwa, zakonu krzyżackiego, tak? Bo wiadomo, że zakony wodzące się z Ziemi Świętej, no to były zakony szpitalnicze, tak? Im jakby przyświecał ten cel pomocy ludziom. I rzeczywiście tutaj no, na terenie Torunia ten szpital założony, fundowany przez zakon krzyżacki, no, funkcjonował i rzeczywiście takie funkcje pełnił.
6: Obecność cmentarza też potwierdzono?
5: Tak. Mamy na tą chwilę ponad 70 grobów odsłoniętych. Cmentarz jak najbardziej, czy tam cmentarzysko, bo już jest prawda nieużytkowany, znajduje się, mamy pięknie zarysowane poziomy tych pochówków, więc tutaj możemy śmiało datować. No dużo informacji we wpozorom ten cmentarzysko nam przynosi, jeśli chodzi o też właśnie życie ludzi tutaj w mieście.
4: Mówił kurator wystawy Zapomniane Nabrzeże Jakub Dzieruch. Pracami archeologicznymi przy Zespole Szpitalno-Klasztornym Świętego Ducha kieruje profesor Wojciech Chudziak z UMK, któremu oddam dłuższą chwilę. Warto posłuchać, bo historia Torunia wciąż potrafi zaskakiwać.
7: Wiadomo, że ten klasztor się nie zachował, kościół również. Jego historia jest można powiedzieć napiętnowana w jakimś sensie i związana tutaj z Wisłą, zalewami Wisły, ale też bardzo niefajnymi działaniami wojennymi. No, przede wszystkim klasztor został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego w 1656 roku. To była taka, bym powiedział, haniebna decyzja, za którą niestety mieszczanie trójscy się również kryli. Potem na tym terenie powstała zabudowa czynszowa, która też należała do benedyktyna, tak, ale tak naprawdę już nigdy benedyktynki w to miejsce nie wróciły. Ten teren potem został całkowicie oczyszczony i pozostałości samego kościoła jeszcze były pod ziemią do początku XX wieku. Natomiast jeżeli chodzi o budowę gazowni w 1906 roku, to był ten moment, kiedy duża część kościoła została bezpowrotnie już zniszczona. Także ten moment związany z modyfikacją, z modernizacją bulwaru filadelfijskiego, to był dobry czas, żeby archeolodzy tu się pojawili faktycznie i wyjaśnili, jak ten zespół architektoniczny wyglądał. My oczywiście wiemy z różnych źródeł kartograficznych mniej więcej, jak ten zespół kształtował się pod względem architektonicznym w XVII wieku, w pierwszej połowie XVII, w końcu XVI wieku. Natomiast to, co dla nas też najciekawsze, to jest to, jak on wyglądał od początku, kiedy został tutaj założony, ufundowany przez krzyżaków. To była jedna z pierwszych inwestycji zakonu krzyżackiego, który no, z reguły jakby był ukierunkowany właśnie na szpitale, na tworzenie szpitali, bo przecież to był zakon szpitala, tak, Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, który powstał w Jerozolimie i oni w regule mieli tworzenie takich szpitali, które były w gruncie rzeczy takimi przytułkami dla ludzi ubogich, chorych, no, ale przede wszystkim tych pielgrzymów, tak, to był czas, kiedy ludzie się przemieszczali po Europie i takie domy, wiesz, takie domy właśnie szpitalne były tutaj bardzo ważne. One powstały właściwie na początku tutaj, kiedy się krzyżacy pojawili na ziemi chełmińskiej, bo taki szpital powstaje w Toruniu, powstaje w Chełmnie, też później, nieco później w Elblągu. Co ciekawe, wszystkie są pod wezwaniem Ducha Świętego. No i o tyle, no, o ile w Elblągu czy w Chełmnie zachowały się kościoły, w Elblągu nawet zachowała się duża część tego szpitala, który co ciekawe funkcjonował jeszcze do 1945 roku. Także to jest niesamowita historia szpitala elbląskiego, tego zakonnego. To w Toruniu losy tego miejsca, no niestety były jakie były. Zresztą pierwszy szpital, wszystko wygląda na to, że był w ogóle drewniany. Są informacje o tym, że został spalony, zniszczony podczas najazdu Sudołów, Jadwingów, którzy tu się pojawili w Toruniu w latach 80. XIII wieku. Jest informacja kronikarza Piotra Duisburga o tym, że ten szpital został spalony. No i później krzyżacy sprowadzili benedyktynki ku czci właściwie swojego wielkiego zwycięstwa nad Litwą w 1311 roku. Także tutaj no, dużo się działo w międzyczasie.
4: A przypomnę, że mówimy o dzielnicy portowej, czyli przez wiele wieków najważniejszej dzielnicy Torunia.
7: My sobie tak trochę nie zdajemy w tej chwili sprawy, bo Ranas Bulwar, no, to jest takie miejsce dzisiaj turystyczne, rekreacyjne, piękne zresztą, można miło spędzić czas. Natomiast kiedyś to była właściwie najważniejsza dzielnica portowa. To było takie okno na świat Torunia, tak? Na Wisłę, bo Wisła tutaj wielkie znaczenie miała dla mieszkańców Torunia. Tutaj była przeprawa, tutaj był ten główny szlak komunikacyjny. Co ciekawe, te szpitale właśnie były sytuowane, tak jak w Chełmie czy w Elblągu, w środku miasta, to znaczy w środku miasta, w obrębie murów miasta, ale przy bramach, przy głównych bramach. Natomiast tutaj w Toruniu ta sytuacja była nieco inna, ponieważ za linią obronną murów, czyli tam, gdzie dzisiaj się znajduje tak naprawdę hotel Bulwar, ale też no, przy przeprawie, także ten ścisły związek z traktami komunikacyjnymi tu jest no, pewną regułą.
4: Już dokonane odkrycia to jedno, trwające badania to drugie, ale jakie będą dalsze działania? Czy prace archeologiczne będą szeroko kontynuowane i czy możliwe jest wyeksponowanie dotychczasowych odkryć?
7: Część tej zabudowy szpitalno-klasztornej, ona się znajduje w tej chwili w terenie dla nas trochę niedostępnym, bo za tym ogrodzeniem, które powstało w związku z budową gazowni, o której tu wcześniej mówiłem w 1907 roku. I to właśnie między gazownią a tym ogrodzeniem, które można przecież sobie zobaczyć, zresztą pewnie będzie wpisany do rejestrów zabytków, bo to jest faktycznie ogrodzenie zabytkowe, to na tym terenie pomiędzy najprawdopodobniej zachowane są do 3 metrów wysokości, także można sobie to też wyobrazić, relikty Kościoła Ducha Świętego. W ogóle, co ciekawe, teren ten, o którym mówimy, on był co najmniej 4 metry niższy właśnie w XIII-XIV wieku, co najmniej 3-4 metry niższy. Dlatego ten teren też był narażony na zalewy. Także ta historia tego miejsca jest trochę pisana tymi powodziami. Myśmy bardzo dużo śladów tych powodzi znaleźli. To z różnych wieków, z różnych momentów funkcjonowania tego zespołu. No widać, że ta woda no była problemem dla mieszkańców też Torunia. Ona się przecież wlewała tutaj w ulicę Mostową, Łazienną. Przecież mamy na murach te oznakowania poziomów tych powodzi, więc możemy sobie wyobrazić, to było z 5-6 metrów wody, która wtedy faktycznie tutaj no, była jakąś katastrofą dla mieszkańców, a tym bardziej tych benedyktynek, które tam na tym nabrzeżu mieszkały. Natomiast nie tylko woda, ale też ten gwar portowy, no wiadomo, no, port to nie tylko szkuty, które tutaj dopływały i cumowały przy nabrzeżu, ale to są różnego rodzaju kramy, no dużo ludzi, handel, także zgiełk, przeładunek, materiałów, towarów, także tu się dużo działo i szczerze mówiąc tutaj te benedyktynki nie wytrzymały za bardzo tego, bo właśnie w kronice ich jest świetny zapis o tym, że po kilkunastu latach, bodajże po 16 one zrezygnowały w 1327 roku i wyniosły się na drugą stronę miasta, tam w okolicach kościoła Świętego Krzyża. Natomiast przede wszystkim byśmy chcieli sprawdzić ten teren właśnie za ogrodzeniem, o którym tutaj mówiłem. Czy faktycznie ten kościół zachował się do 3 metrów wysokości, te mury, no to co odkryliśmy w zeszłym roku, no to naprawdę jest imponujące. Mamy narożnik szpitala, ten mur zachowany jest do wysokości 3 metrów i spodziewamy się, że również relikty kościoła właśnie za ogrodzeniem pewnie też do takiej wysokości zachowały się. Także to chcemy jeszcze sprawdzić, no ale będzie to wymagało demontażu jednego przynajmniej czy dwóch przęseł tego ogrodzenia, jego

M Brother w Melo Radio. Co takiego fajnego można robić na pierwszą literę twojego imienia? Czekamy na fajne głosówki. No i podpowiem, że za fajne głosówki to my fajny merch dla was mamy. Wchodźcie na meloradio.pl. Tam jest ikonka słuchawki, wystarczy nacisnąć. Nagrywacie, wysyłacie, no i słuchacie się na antenie Melo Radia. Słuchajcie, jeszcze się dobrze wakacje nie zaczęła. W Norwegii to już mówią o tym, jaki będzie nowy rok szkolny i czego nie będzie. Od września wprowadzają tam zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji w szkołach.

0: podstawowej.
1: No, nauczyciele ostrzegają, używanie tego wynalazku może spowodować, że dzieci pominą ważne etapy w edukacji. Nie wolno. Żeby tak nie było, nie będzie jaja. Bo jak mówią norwescy nauczyciele, najważniejsze w szkole jest to, żeby nasze dzieci uczyły się czytać, pisać i matematyki. Słuchajcie, jak to usłyszałem, to normalnie jakbym słyszał moją panią w szkole, nie? Darłak, polski i matematyka! No.
0: Tylko u nich tam chyba nie będą krzyczeć o polskim.
1: Pewnie nie. Jestem ciekaw, jak bez jaja poradzą sobie nauczyciele.
0: Będą niezłe jaja.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair. Nie mogę się doczekać tych waszych głosówek. Wbijacie na meloradio.pl i nagrywacie głosóweczkę. Co fajnego można robić? Na pierwszą literę waszego imienia. No co takiego?
1: To ja mogę anglezować.
0: Anglezować? Sprawdziłem. To znaczy, że unosić się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów. Ależ zabrzmiało to ciekawie. No dobra, a ty?
2: Sebastian, czyli w takie lato sączymy schłodzony soczek.
0: Fajna opcja i propozycja. Co fajnego wam chodzi po głowie? Co fajnego można robić na pierwszą literę waszego imienia? Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza. Idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.

0: albo nagraj głosówkę na meloradio.pl. Czekamy, co fajnego można dzisiaj robić na pierwszą literę twojego imienia.
1: Ja mam na imię Patryk i myślę, że najlepsze, co mógłbym tutaj wymyśleć, to by było podróżowanie.
0: Aha.
2: Na literę I można improwizować.
0: Można. Kamila, a ty?
3: Kłócić się z GPS-em, jak nas wyprowadzi w jakieś pola.
0: Dobre, dobre.
4: Ja jestem Mateusz, no i na pierwszą literę mojego imienia może na przykład myziać makaka, a makak to taka małpa, jak każdy wie.
0: No, tam miziać to można się tak ogólnie, bo dzisiaj to dzień przytulania mamy, także wiecie, jak macie jakiś fajny pomysł, co fajnego można robić na pierwszą literę waszego imienia, to cały czas można dorzucić głosówkę na meloradio.pl.

0: Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio Atomix. Jedna z propozycji do 30 Melo Radio. Głosujecie na meloradio.pl. Można wbijać w każdej chwili, a teraz już za 8 minut 8 i newsy będą już za chwilę.
1: Będą też upały. Przez najbliższe dni będzie tylko cieplej, cieplej i jeszcze cieplej.
0: I jeszcze, jeszcze.
2: A już o 8 zagramy
0: Daya i Good Boys Hideaway w Melo. Przy tym numerze to nawet zrobi się wam gorąco. Tak zagramy już niedługo, tak podkręcamy tempo w Melo Radio w środę rano.

0: promocja.
1: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
0: Konrad Traczyk.
1: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
0: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
1: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.
2: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Trafik.
7: W Toruniu ruszył remont ulicy Gałczyńskiego. Prace prowadzone są etapami, ale kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy i zakaz parkowania w rejonie robót, a auta muszą zostać usunięte z terenu budowy. Miasto apeluje o ostrożność oraz stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.
8: Pogoda w Toruniu będzie się zmieniać wraz z upływem czasu. W ciągu najbliższych godzin pojawi się więcej słońca, wzrośnie też temperatura. W najcieplejszym momencie dnia nasze termometry wskażą nawet 27 stopni. Na razie jednak temperatura zatrzymała się na 18 stopniach Celsjusza. Wiatr jest słaby, ciśnienie pozostaje w normie, deszcz na ten moment nam nie grozi.
9: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
10: Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W najbliższych dniach policja będzie zwracała szczególną uwagę na dzieci i seniorów, a straż pożarna będzie monitorowała zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
11: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona.
10: Najgoręcej ma się zrobić od czwartku. W niektórych miejscach temperatura przekroczy 35 stopni. Gdańska konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy odbędzie się bez Wołodymyra Zełenskiego. To już oficjalne stanowisko Kijowa. Ukrainę będzie reprezentowała szefowa ukraińskiego rządu Julia Swyrydenko. Teraz podsumowanie ostatnich meczów na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Kolumbia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 1-0, z takim samym wynikiem Chorwacja pokonała Panamę, Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą, a Portugalia zwyciężyła 5-0 w spotkaniu z Uzbekistanem.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: A już za chwilę sprawdzimy, kto zwycięży dzisiaj w zabawie Gotowi na Wszystko. Jeżeli czujecie, że to właśnie wy dzisiaj możecie pokazać wszystkim, to bądźcie blisko, za chwilę wasza szansa. Jest ósma, Bartek, Marcin i Daria. Siemanka.

0: James Hype w Melo Radio. Zagra dla was na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już niedługo, w samym środku wakacji. Pamiętajcie, że bilety do zgarnięcia w Melo. A teraz już 11 minut po godzinie 8. Tak podkręcamy tempo w środę rano i zabawa gotowi na wszystko czeka na was. I my czekamy też. I dwie osoby mają szansę. 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Merch czeka. Są skiety Melo Radia do zgarnięcia. Jest Melo Torba. No to co? To wykorzystajcie swoją szansę dzisiaj.
1: No, 321-321-777. Bardzo łatwy numer do zapamiętania.
0: Dzwońcie już teraz. Możecie być gwiazdą dzisiejszego poranka i udowodnić wszystkim, że jesteście gotowi na wszystko. 321-321-777. Czekamy teraz. Zaczynamy już za chwilę, a wcześniej Ejben. 12 minut po 8 w Melo.

0: Jack Jones, Melo, 16 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Teraz jest z nami Adam. Cześć, Adam.
2: Cześć, cześć.
0: Adam jest poukładany w życiu i w ogóle w pracy przede wszystkim, bo on się logistyką zajmuje i u niego to tam wszystko musi być jak trzeba. Zgadza się, Adam?
2: Dokładnie tak.
0: Dobrze powiedziałem, nie?
2: Bardzo dobrze.
0: Dobrze to ułożyłem,
3: pięknie,
0: prawda?
3: Baldek.
0: Pięknie, dobra.
2: Idealnie.
0: Idealnie. Jej, wow. Lecimy dalej. Uwaga, jest też Krzysiek. Cześć, Krzyśku.
4: Witam, witam.
0: Cześć. Teraz uwaga, bo Krzysiek was zdenerwuje, bo on tylko do 12 pracuje, a później to od razu nad wodę leci.
3: Nie.
0: No to zazdro, Krzyśku. No dobrze, panowie, dwa pytania za chwilę się pojawią. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba i najważniejsza zasada. Znacie pewnie, ale podpowiem, żeby wszystko było jasne. Kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Możemy zaczynać?
4: Tak, można.
0: Gotowi na wszystko. Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Ile minut ma doba w Japonii? 24 czy 25? Ile godzin? Przepraszam. Ile godzin?
2: Adam.
0: Ile godzin?
2: Adam.
0: Adam. Adam czy Krzysiek?
3: Adam pierwszy.
0: Adam pierwszy. Adam ile?
2: 24.
0: 24. Dobrze. Brawo.
3: Yeah.
0: Ale bym się wyłożył, nie?
3: Oj,
0: najlepsze, że oni by dobrze odpowiedzieli. Zrzucam wszystko na Darię, tak.
3: Ej,
0: pytania przygotowuję, nie?
3: Nie!
0: Dobra, uwaga, lecimy dalej. Dzisiaj, słuchajcie, jest dzień przytulania. I teraz bardzo ważne pytanie, drugie. Czy przytulanie obniża poziom stresu, tak czy nie?
2: Adam.
0: Adam.
4: Krzysiek.
0: Adam?
2: Adam, oczywiście, że obniża.
0: Oczywiście, powiedział Adam. Czyli co, 2-0 dzisiaj dla Adama. No,
3: tak.
0: Dobrze. Szedł Adam po prostu logistycznie skupiony, nie? Swoją ścieżką taką, którą sobie wytyczył i wyznaczył. Dla Adama, słuchajcie, są skiety. Krzysiek, ty się weź nie przejmuj, ty nad wodą niedługo będziesz, sobie posiedzisz, odpoczniesz, wyluzujesz. No właśnie. A oprócz tego też bądź zadowolony. Bardzo proszę, bo dla ciebie też coś fajnego tutaj mamy. Merch pakujemy. I Daria już wysyła.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.
0: A my podkręcamy tempo, jak zawsze, tylko w Melo Radio codziennie rano. Zawsze po 8 to sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Jutro znów będzie taka właśnie kolejna szansa i okazja. Gips już teraz w Melo.

0: Adeba Eliza, Bad Angel w Melo Radio. Co fajnego dzisiaj możecie robić na pierwszą literę waszego imienia? Na takie głosówki dzisiaj czekaliśmy. No trzeba przyznać, że wy to macie naprawdę wyjątkowo ciekawe pomysły.
1: Krzysiek, na kato ja będę dzisiaj kisił o górę.
0: Oho. A ty?
2: Rżnąć deski.
3: Wow.
0: Okej.
3: Okay. Wow. No to...
0: Mocny dzień się zapowiada, no no.
3: Ja mu coś wyślę, panu na R wyślemy coś fajnego, bo naprawdę zaciekawiło mnie to.
0: Merch dla pana na R.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
16: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.

0: Meloradio Toruń.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

podkręcamy tempo w Melo Radio. Dzisiaj w środę rano jest takie miejsce, w którym tego lata spotykają się fani najlepszej elektronicznej muzy. Wy już wiecie, że to Kołobrzeg i Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia o super klimat i emocje zadbają m.in. James Hype, Afrojack, Hardwell, Sigala, Sony Federal, Scooter i wielu innych wyjątkowych, którzy swoje sety zagrają dla was. A my mamy dla was bilety na Sunrise Festival do zdobycia w Melo Radio. Słuchajcie uważnie, a taki wyjątkowy klimat, takiej muzy poczujecie również już w piątek po 21:00. Wtedy na naszej antenie. Sunrise on Air w Melo Radio.

0: Kar to by hovorila. V Meloradio. Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Tobie Classy Trips. W Melo za 9 minut będzie 9 i mamy też Marcina, a Marcin to ma newsy dla was.
1: A w nich będzie Donald Trump, którym będzie miał w rękach puchar Mistrzostw Świata.
2: A już o 9 zagramy
0: And the Dust w Melo. Mamy też w rękach prognozę pogody na środę. Za chwilę szczegóły w Meloradio.

0: autopromocja. Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda.
12: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
14: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń.

0: Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Toruniu nabiera tempa, choć na razie nie widać jeszcze dużych zmian na jezdni, trwają prace pod ziemią. Na skrzyżowaniu ulic Olsztyńskiej i Ceramicznej od soboty będzie działać tymczasowe rondo. O jego wprowadzenie wnioskowali mieszkańcy Bielaw oraz Grębocina. Pogoda. 28 stopni, tyle w drugiej połowie dnia mogą wskazać termometry w Toruniu. Według synoptyków po południu w naszym regionie pojawi się również więcej słońca. Deszcz jest mało prawdopodobny, przydadzą nam się raczej czapki z daszkiem oraz okulary przeciwsłoneczne. Ciśnienie pozostanie w normie. Z kolejną pogodą wracamy za godzinę.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Na autostradzie A2 na wysokości Poznania przez ponad miesiąc należy spodziewać się korków. To w związku z wymianą nawierzchni na węźle Krzesiny. Prace są prowadzone etapami, aby utrudnienia były jak najmniejsze, przekonuje Anna Ciamciak ze spółki Autostrada Wielkopolska.
3: Podział na etapy pozwala utrzymać przejazd przez węzeł przez cały okres remontu. Poszczególne łącznice są zamykane kolejno, a nie jednocześnie, co pozwala zachować najważniejsze relacje komunikacyjne i rozłożyć utrudnienia w czasie.
2: Prace mają potrwać prawie do końca lipca. Na południu Szwecji występują duże niedobory wody. To z powodu suszy na Gotlandii wodociągi zmniejszyły ciśnienie w kranach. Donald Trump wręczy puchar mistrzom świata. Szef FIFA ogłosił, że prezydent Stanów Zjednoczonych znów został przez niego wyróżniony. Rok temu Donald Trump wręczał trofeum klubowych mistrzostw świata.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Świetnej 9:00 środa od samego rana, niech tak będzie dalej, a na pewno w tej godzinie. Podkręcamy tempo w Meloradium. Waldek Marcin, Daria, hej, hej, jest 9:00.

Alan Walker w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Pamiętajcie, że dzisiaj mamy dzień przytulania, a wy możecie przytulić szybką kasę od Melo Radia. Będzie taka okazja. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, jaki macie pomysł, na co wydać taką szybką kasę. 200 czekają na was. A już za chwilę o tym, co ostatnio najbardziej podrożało. Słuchajcie, zwłaszcza jedna grupa produktów może was zaskoczyć. Szczegóły za moment w Melo.

0: To ja stoję, Dimitri Vegas. Melo Radio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, no oprócz tego, że temperatury coraz wyższe, to gorąco robi się też od rosnących cen. Na co dzień łatwo zauważyć, że więcej płacimy za transport czy usługi. Niektórzy powiedzą, nuda no, ale w rankingu produktów, które podrożały najbardziej na podium, są takie, co to, do których myślę, że co najmniej dwa was zaskoczą. Uwaga, na miejscu trzecim słodycze i desery. Czujecie to?
1: No chyba czuję to, bo lubię jeść, więc czuję to po kieszeni.
0: Którym się robi. Uwaga, na drugim miejscu kawa i herbata. Darka, boli,
1: herbaty
0: nie?
1: Dawno nie kupowałem, ja bo mam cały zapas.
2: Ja kocham kawę, ja chyba zbankrutuję, moi drodzy. Chyba muszę częściej do kawiarni chodzić, może to się będzie bardziej opłacało.
0: Na pierwszym miejscu w rankingu drożyzny, tego co podrożało najbardziej, jest chemia gospodarcza i środki czystości. I to jest dobra wiadomość. Pamiętajcie, w życiu trzeba zawsze patrzeć na pozytywy, czyli taniej będzie jednak pójść na kawę niż posprzątać na chacie.

0: Jumpback z How Does It Feel w Melo. To teraz takie info dla tych, którzy czują, że dzisiaj duże roboty przed nimi. Słuchajcie, grupa ośmiu bobrów zbudowała mega fajną tamę, dokładnie w miejscu, gdzie czeski rząd planował postawić swoją własną.
1: Można?
0: Projekt, można. No, można. Projekt rządu był na etapie planowania i wiecie, miał kosztować ponad $1 000 000. No, a bobry zrobiły to za darmo. A wiadomo, za darmo to najlepsza cena, nie?
2: To prawda, to jest uczciwa cena.
1: A co z pieniędzmi się stało?
0: Pojęcia nie mam i nie wiem, jak te bobry zostały do tego namówione.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Expert.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Po reklamie.
12: Meloradio Toruń.

0: bardzo blisko Melo Radia jesteście dzisiaj i to bardzo dobrze, bo dziś mamy dzień przytulania Carla Fernandez. Co jeśli w Melo? Już za 18 minut, 10. Słuchajcie, pewien Australijczyk na imię ma Joseph udowodnił, że ma moc w głosie. Został ogłoszony najgłośniejszym człowiekiem świata. Krzyknął słowo now z głośnością 122 decybeli. To poziom, który przekracza poziom bólu dla ludzkiego ucha i taki hałas to robią na przykład startujące samoloty, syreny alarmowe albo wystrzały fajerwerków słyszane z bliska.
1: Ja mam kandydatkę, która ten rekord pobije, siedzi obok mnie na imię Madaria.
2: Ale uspokójcie się, Marcin, spływeczka.
0: Jestem ciekaw jednego. Daria, jakbyś tak się z nim spotkała, to czy Joseph dałby radę cię przekrzyczeć?
1: Pewnie nie.
2: Wydaje mi się, że nie.

0: Moonlight w Meloradiu. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Jest Adi, dzisiaj jest dzień przytulania, także korzystajcie. Cześć, siemanko.
1: Siemanko, no przytulam was wszystkich i to bardzo mocno. Tulimy! Teletubisie mówią siemanko.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie miło, no bo tak, będzie Eben i Hearts. To wszyscy znają i kochają.
3: Wychowywaliśmy się na tych samych bajkach.
1: To prawda, to są same łakocie i witaminy. Zapraszam od 10:00.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki odjazd by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa z rusztu 500 gramów, tylko 11 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej w dużym opakowaniu, tylko 29 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest fresh. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Trafik.
7: Przy dworcu Toruń Główny wprowadzono nową organizację ruchu i wyznaczono 30 ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Znajdują się one na drodze prowadzącej do głównego wejścia na stację. To spora zmiana, bo przez wiele lat ten odcinek był objęty ograniczeniami w ruchu. Co ważne, korzystanie z miejsc jest bezpłatne.

0: Miłośnicy wakacyjnej aury oraz wysokich temperatur będą dziś zadowoleni z pogody w Toruniu. W drugiej połowie dnia nasze termometry wskażą nawet 27 stopni. Oczywiście będzie nam też towarzyszyć słońce. Ciśnienie pozostanie w normie, wiatr także ma być umiarkowany. Deszcz ominie nasz region, dlatego parasole spokojnie możemy zostawić w naszych mieszkaniach.
1: To są newsy Meloradia Toruń.
0: Kamil Bakier. Jutro odbędzie się absolutoryjna sesja Rady Miasta. W jej ramach, jak zawsze, przewidziano dyskusję o stanie gminy oraz realizacji budżetu w minionym roku. Ten zakończyliśmy z 7-milionową nadwyżką, ale też z kolejnym wzrostem długu, mówi skarbnik Torunia Aneta Pietrzak.
2: Spłaciliśmy kredyty na ponad 74 miliony złotych, natomiast nowego zadłużenia zaciągnęliśmy tylko 105 milionów złotych.
0: Najwięcej wydatków w 2025 roku miasto przeznaczyło na oświatę. Nakłady na inwestycje wyniosły blisko 430 milionów złotych. Ruszyła też nowa kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Podczas pierwszego posiedzenia wręczono akty powołania członkom Rady i wybrano jej prezydium. Przewodniczącym został Mariusz Godlejewski. Toruń znów stanie się filmową stolicą Polski. Od soboty do 3 lipca potrwa festiwal Bella Toffee Fest. W programie znalazło się ponad 100 filmów, spotkania z twórcami i pokazy plenerowe. Specjalne wyróżnienie od miasta odbierze Bogusław Linda.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: 3 miliony złotych kary od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tyle będzie musiała zapłacić spółka Neonet. Według urzędu wprowadza ona konsumentów w błąd co do dostępności produktów i terminów ich wysyłki. Ceny ropy nadal spadają. Wszystko dlatego, że w cieśninie Ormus pojawia się coraz więcej tankowców. Upały nie przeszkodzą pracom drogowym, przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie wpłyną one na terminy i koszty prac, mówi Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji.
5: No jeżeli zostanie ta nawierzchnia położona i na dworze te temperatury są wysokie, to po prostu dłużej stygnie ta mieszanka, ale nie wpływa to na to, że ona będzie stygła, nie wiem, 4 razy dłużej niż normalnie.
4: Drogowcy prowadzą również badania dróg, czy są one odporne na tworzenie się kolein.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Na zegarach 10:00, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. No i będzie grubo to na pewno. Gips, PZ, Karnawał. To w tej godzinie na pewno, ale na początek i Benny Hearts. Adi po tej stronie, siema.

0: Gips, PZ, For Money i Karnawał w Melo Radio. 16 minut po 10, podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj mamy coś takiego jak Dzień Przytulania i moje pytanie do was brzmi: kogo chcielibyście przytulić i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia w formie głosówek. Nagrywajcie i za, jak zwykle, najciekawsze pomysły będę miał dla was coś z Melo Merchu, także zapraszam was serdecznie na meloradio.pl. Tam znajdujecie naszego WhatsAppa. Jednym kliknięciem nagrywacie głosówkę i to wszystko, także do dzieła. Anima, Ellie Goulding, Hypnotized. Gram to już teraz dla was.
1: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na Melo Radio.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeated w Melo Radio, 27 minut po 10:00 podkręcamy tempo. A ja pytam przy okazji, kogo byście chcieli przytulić i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, najlepiej nagrywajcie głosówki. A w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Regard, Ray i Secrets. Wszyscy je mamy. No to nie jest nic nowego. A, no i jeszcze coś od Urzela, Moving to the Sun. Tak bardzo w stylu Sunrise Festival będzie. To wszystko do 11:00.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Melo Radio Toruń na 92,8 FM. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Po reklamie.
14: I have a dream. I have a dream. I have a dream. One day.

Smolasty Tripsy, duże oczy i 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. A ja przypominam o tym, że pod koniec lipca to my oczekujemy dla was coś naprawdę superanckiego. I to nie sami, no bo Sunrise Festival. I mówimy tutaj o mega fajnym przeżyciu, jeżeli tylko chcielibyście pojawić się w Kołobrzegu już pod koniec lipca i chcielibyście przeżyć Sunrise Festival. No to ja polecam słuchać Meloradia po godzinie 18, bo wtedy właśnie jest największa szansa do tego, żeby zdobyć wloty. No i przy okazji, żeby się po prostu dobrze zabawić i przeżyć coś niezwykłego, bo będziecie o tym mówić później naprawdę bardzo długo. John Summit, All The Time, to już teraz. A to usłyszymy na Tomorrowland.

0: Szymzaj, Fire Fire w Melo Radio. 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo. A ze mną Marcin Sikora, siemanko.
1: No cześć.
0: Panie Marcinie, co w newsach?
1: Będzie o tym, żebyście jednak nie jeździli na dachach pociągów, bo to trochę niebezpieczne, wiecie?
0: No to...
1: Nieważne, co pokazuje TikTok.
0: Warto posłuchać.
2: A już o 11 zagramy.
0: Alfa Ben, Ren Miller i Body Talk w Melo Radio. I tę nutę zagramy dokładnie wtedy, kiedy inni będą gadać, czyli równo o 11.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
12: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 10 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Po reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
1: Spodziewajmy się kolejnego słonecznego i ciepłego dnia w Toruniu. Po południu termometry w naszym regionie wskażą nawet 27 stopni. Co ciekawe, będzie jeszcze cieplej. Dociera do nas bowiem afrykańska masa powietrza. Jak wynika z prognoz IMGW, ekstremalna pogoda pozostanie z nami przez kolejne 5 dni. Deszcz jest mało prawdopodobny, wiatr nam dziś nie pomoże.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bekier. Do Torunia nadciąga fala upałów. Najgoręcej ma być w niedzielę, kiedy temperatura sięgnie około 37 stopni, a miejscami może być jeszcze wyższa. Upały potrwają do poniedziałku. W regionie obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Lato to też czas wakacyjnych atrakcji przygotowanych przez miasto. Wśród nich są zajęcia sportowe, półkolonie, wspólne odkrywanie miasta, a nawet muzyka pod gołym niebem.
2: Na Zamku Dybowskim realizowany będzie projekt Jazz Open Stage, czyli spotkania koncertowe muzyków jazzujących związanych z takim freestylem muzycznym, plus do tego warsztaty na terenie hubu na Bydgoskim Przedmieściu.
1: Mówił dyrektor Wydziału Kultury Tomasz Maliszewski. Z wakacyjną ofertą wydarzeń można zapoznać się na specjalnej stronie ilovetoruń.pl oraz na stronach poszczególnych instytucji. Na koniec zmieniamy temat. Uniwersytet Mikołaja Kopernika awansował na 19 miejsce w rankingu uczelni akademickich Perspektywy 2026. To najlepszy wynik w województwie kujawsko-pomorskim i powrót uczelni do pierwszej dwudziestki w kraju.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Stopa bezrobocia poszła w dół, w maju wyniosła 5,9%, w kwietniu była na poziomie 6%. Dane podał Główny Urząd Statystyczny. Niebezpieczny trend coraz częściej pojawia się w Polsce. Chodzi o trainsurfing, czyli jazdę na dachach pociągów lub ich zewnętrznych elementach. Od początku roku tylko w okolicach Warszawy było 13 przypadków takiej jazdy. Oprócz utraty zdrowia lub życia grozi nam też mandat, mówi Paweł Kuskowski ze Straży Ochrony Kolei.
5: Straż Ochrony Kolei w takich sytuacjach może nakładać grzywny w drodze mandatu karnego do 500 zł.
4: Dodatkowym zagrożeniem jest sieć trakcyjna znajdująca się nad torami. Iga Świątek rozpoczyna sezon na trawie. Trzecia rakieta świata jest największą gwiazdą imprezy w niemieckim Bad Homburg. W drugiej rundzie zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemanko, 11 na zegarach, a ty po tej stronie. Dobrze, że jesteście, bo mamy środę, czyli mały piątek. No i do weekendu? Sami zobaczcie, już naprawdę niedaleko. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale Farben, Body Talk, no to jasne.

0: modelki wodarskiej, lubię cię jak lato. Podkręcamy tempo w melo. No i lato już tu jest. Co by nie mówić, mamy lato, mamy wakacje i to jest coś, na co długo musieliśmy poczekać, ale na szczęście udało się. Marzenia się spełniają. Tylko uważajcie na gorąc, bo faktycznie jest ciepło. W weekend nawet 35 stopni. Także ostrożnie, pijcie dużo wody. Olivia Adams i Stranger to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Ekspert.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z K100 Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama K100 Pro. 100% Pro.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
0: O reklamie.

Michel Schulte, Rehab i Better Me w Meloradio, 20 minut do godziny 12. A przekazuję dobre newsy, no bo Rehaba to wy dobrze znacie z anteny Meloradia i między innymi z dobrego Melo, bo facet ma możliwość pokazania swojego talentu między innymi poprzez Cyberpunk Radio, ale oprócz tego, no to Rehab będzie na Tomorrowland, wy też tam będziecie razem z nami, ale też będzie na Sunrise Festival i tam też będziecie razem z nami. Jeżeli macie ochotę się wybrać do Kołobrzegu na naprawdę przepiękne, potężne, dobre Melo z Sunrise Festival, to wbijajcie. Słuchajcie Meloradia po 18:00. Idę w Melo, tak jest. Wtedy szansa na wlotę. A to Another i Talk to You, który gramy już teraz. Będzie jeszcze Fausty Gibbs z tobą.

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Robin Schulz, Barbs i Better Times w Meloradio. 10 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć, powiedziałeś kiedyś na antenie coś, czego nie da się powtórzyć?
0: Znaczy, cokolwiek bym powiedział, co się nie da powtórzyć, to już nie da powtórzyć.
1: A, okej, rozumiem, bo taki pewien pan przez to stracił akredytację.
0: A, o to ci chodzi. Tak, no. To też się zdarzyło, no.
2: A już o 12 zagramy.
0: Dua Lipa, Tame Impala, Dracula. Ale to w remiksie Jenny i Boys Noise Disco Virgin. Punktualnie o 12 z tym startujemy.
3: Autopromocja.
4: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
5: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
6: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
4: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
6: A miałbyś takie piękne życie.
7: No dramat.
5: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek.
6: Marcin.

To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
7: W Toruniu czeka nas dziś ciepły dzień. Temperatura wzrośnie do około 27-28 stopni, a na niebie będzie dużo słońca z niewielkimi chmurami pierzastymi. Wiatr z północnego zachodu ma być słaby, a ciśnienie nieznacznie spadnie, co może sprzyjać lekkiej senności. Warto spędzić popołudnie na świeżym powietrzu. Oczywiście, jeśli nie przeszkadzają Wam wysokie temperatury i jesteście odpowiednio przygotowani.
6: To są newsy Meloradia Toruń.
8: Kamil Bekier. Około 1,3 mld złotych to obecne zadłużenie Torunia. Sama obsługa tak dużego długu kosztuje kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Mimo to zmniejszania długu nie będzie, bo konieczny jest rozwój, mówi skarbnik Torunia Aneta Pietrzak.
9: Co do zasady będzie się zwiększać, bo mamy szerokie plany inwestycyjne. Ale najważniejsze jest to, abyśmy byli w stanie to nasze zadłużenie obsługiwać.
8: Na sytuację finansową miasta wpływa m.in. luka oświatowa. Subwencja jest niewystarczająca, a każdego roku do edukacji Toruń dopłaca blisko 300 milionów złotych. Teraz mamy ważną informację dla mieszkańców gminy Zławieź Wielka. W wodociągu Pędzewo, który zaopatruje Górsk i część Pędzewa, wykryto baterie z grupy coli oraz podwyższoną liczbę mikroorganizmów. Sanepid informuje, że woda jest warunkowo zdatna do użycia i musi być wcześniej przygotowana. Na koniec sport. Energa Manekin Toruń zagra w nowym sezonie w Pucharze Europy ETTU. To powrót na międzynarodową arenę. 10 lat po debiucie w Lidze Mistrzów.
10: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
11: Przez Polskę przechodzi fala upałów. Ekstremalne temperatury mają pojawić się w weekend. W niektórych miejscach może być nawet 40 stopni. To niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk, dobrze nawodniony organizm to absolutne minimum.
12: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić.
11: Upały mają utrzymać się co najmniej do połowy następnego tygodnia. Europejscy sojusznicy przygotowują się do pomocy w cieśninie Ormus, tak mówi sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Chodzi m.in. o rozminowywanie tego szlaku. Komentator z Paragwaju stracił akredytację na mundialu. To za obraźliwe słowa na wizji. Podczas meczu Paragwaju z Turcją wygłosił pełną wulgaryzmów tyradę przeciwko FIFA i sędziom piłkarskim.
13: Może się należało po prostu.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Ja mogę powiedzieć, bo i tak nie zamierzam niczego komentować, bo się na sporcie nie znam. Sędzia Kalosz,
13: ja wam powiem tak, ja to się cieszę, że wy nie macie dostępu do tego, co ja mówię w swoim samochodzie, jak jadę. bo też bym tę robotę stracił. Tame Impala, Jenny, Boys Noise i Dracula. I to w bardzo fajnym remiksie od Jenny. Disco version Boys Noise, fajne, bardzo fajne. Róbcie głośniej, bo nuta dobra. A ja jestem Adi i zapraszam do 14.

Topic, Becky G, Sorry Papi w Melo Radio. 15 minut po 12, podkręcamy tempo i słuchajcie, przypominam o tych kwestiach pogodowych, no bo tak, na razie to jest jeszcze luzik, bo dzisiaj mamy tam 26-27 stopni, w czwartek 30, no i od piątku tak naprawdę się zaczyna wesoło robić, bo w piątek 31, sobota 33, ja tu w niedzielę widzę 37, poniedziałek 35, no to są naprawdę mocarne wartości i przypomnienie, żebyście wy mieli zawsze ze sobą jakąś butelkę wody, ale oprócz tego, słuchajcie, pamiętajcie o swoich pupilach, o swoich zwierzakach, bo one szczególnie odczuwają tę temperaturę. Także miejcie to z tyłu głowy. Uważajcie na siebie.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To już

0: Fuka i Liwka Enklawa i chcę więcej w Melo Radio. 28 minut po 12. Podkręcamy tempo. Bardzo lubię tę nutę, ona jest bardzo lekka, taka pozytywna. Od razu chce się coś porobić fajnego i pomyśleć o wakacjach. Trochę powspominamy za moment, bo w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Usher i More. I to w remiksie Red One, Jimmy Joker. No i będzie też Andy Dusty z Okeria oczywiście.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Tell them white lies in the dark times.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

Asher i Mor w remiksie Red One Jimmy Joker. 17 minut do 13. Przypomnę, bo może zapomnieliście, a ja taki jestem, wiecie, sympatyczny gość, to mówię, a powiem wam. No bo dzisiaj do zdobycia w Meloradiu 200, a nawet 500 złotych i to na co tylko chcecie. Także ja bym na waszym miejscu zrobił tak. Odpalił lapka albo telefon i wpisał meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Klikamy. Ciach. I jest szybka kasa. No i tam napisane mamy, że o, 200, a nawet 500 złotych. No i piszemy. Na co wydałbym te pieniądze? I później czekacie, my do was oddzwonimy, wy odbieracie i wszyscy happy. Jakby coś, będziemy czekać 5 sygnałów. To ważne.

0: Bledka i tańcz. To jest Melo Radio. 8 minut do 13, tak podkręcamy tempo. A ze mną jest Ula Harciarek. Siema!
1: Cześć. Tak, będą newsy.
0: No właśnie, będą newsy, a w nich co dokładnie, pani dyrektor?
1: A w nich ceny maksymalne paliw i są dobre newsy dla kierowców.
0: O, no to super, bo w sumie ja muszę nie dość, że zatankować samochód, to jeszcze motocykl, bo...
1: To słuchaj.
0: No, troszkę wczoraj pojeździłem.
2: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Melo Radio. No, jestem pewny, że ta nutka na pewno się pokaże na Tomorrowland, także szykuje się bardzo fajne spotkanie. Feeling blue without you.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Od środy do niedzieli filet z piersi z kurczaka 19,99 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości teraz w super cenie tylko 10,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Dolerła, bo niskie ceny ma.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287. A rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na Media Expert.

0: Sklep Biedronka.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
3: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
4: I dobry news na początek. Jutro ceny maksymalne benzyny będą niższe. 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96, 98 6,67, a diesel bez zmian 6,11. Teraz drogowe utrudnienia. Zablokowana jest Krajowa Dwójka w Białej Podlaskiej. Zderzyły się tam ciężarówka z busem. Auta kierowane są na objazdy. I teraz jeszcze nasze wakacyjne plany, bo letnia lawa startuje już w piątek. Wyjeżdżamy do krajów europejskich i nad Polskie Morze, mówi Karol Nauczak z jednej z firm pożyczkowych.
5: W tym roku ankietowani Polacy preferują krótkie urlopy. 30% respondentów deklaruje, że ich najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa do 7 dni.
4: Najczęściej na wakacyjny wyjazd planujemy wydać do 4000 zł.
3: Siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. No to zaczynamy. I powiem tak, mamy dużo dobrej muzy do zagrania. David Guetta, Run, Run, River będzie. I na początek Tomorrowland się ukłoni. Kygo, Khalid i Save My Love. Do 14 jesteśmy razem.

0: David Guetta i Run Run River, Angels Above Me w Meloradio i 14 minut po 13. Dużo się mówi teraz o GTA 6, no i w końcu mamy jakieś trochę pewniejsze informacje na temat cen, no bo wszyscy się zastanawiali, ile ta wielgachna wręcz produkcja będzie kosztowała. No i tak przeglądamy sobie neta, razem z Mikołajem rozmawiamy. Ty, no i wiemy, ile będzie podstawka kosztowała.
1: No dużo,
0: nie?
1: Niestety, dużo złotych.
0: Znaczy dużo, ja myślałem, że będzie gorzej, bo z tego co widzę, 79,99 dolarów, czyli to jest po aktualnym kursie, jak zresztą słusznie zauważyłeś przed momentem.
1: No właśnie, tylko że nigdy gier nie sprzedają po aktualnym kursie, więc myślę, że 420 zł, myślę, to by było w ich stylu.
0: Albo 419,99. Premiera GTA 6, 19 listopada, wtedy mnie nie ma w pracy.

A my ma Lisa i Bad Angel w Melo Radio. 27 minut po 13. A w tej godzinie jeszcze będę miał dla was coś po polsku. Ostatni raz zatańczysz ze mną, trochę się przypomni klasyka. Trip Kubańczyk, to na pewno. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty in the Beat, czyli Biebercella. No i The Bowser i Magnetic. Bardzo wakacyjnie.

0: to promocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebe i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Melo Radio Toruń na 92,1.

Trip z Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. 18 minut do 14. Fajnie wam zagrać coś takiego i trochę powspominać stare dzieje. Mi się też przypomniało między innymi to, jak to chyba 2 lata temu na koncercie Tak o Hemingwaya też było nawiązanie do twórczości Krawczyka. Było spoko. A teraz chciałem wam przypomnieć o tym, że mamy szybką kasę. 200, a nawet i 1500 zł, na co tylko chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszecie, na co byście to wydali, wiecie, im bardziej kreatywnie, im więcej w tym szaleństwa, w ocy fantazji, tym tylko lepiej. Meloradio.pl. Działajcie, bo dzisiaj zadzwonimy do kogoś z was. A teraz Bibercella. Beauty and the Beat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Lumix i Self-Aware w Melo Radio, 8 minut do 14. Igaj Mikołaj w studiu, siemano. Shakira Kujawińska, tak?
1: Ale tylko jak sprzedam swoją duszę.
0: No tak, robiliśmy...
2: Wszystko przed wami.
0: Mieliśmy nietypową rozmowę przed momentem.
2: Ale to dlatego, że Shakira dała dziwny występ.
1: Tak, podobno sprzedała duszę właśnie.
2: Szatanowi.
1: No,
0: super.
1: No.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
14: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
0: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
16: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
17: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: Gastorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
20: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
21: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
22: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
23: Wyjątkowo gorąco może zrobić się w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. IMGW wydał alerty, bo w ciągu dnia nawet 34 stopnie, a w nocy 20. W takie upały będziemy szukać ochłody w wodzie, dlatego śląscy ratownicy przypominają, jak rozpoznać, że ktoś się topi. A nie jest to łatwe, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
24: Musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa. I najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Włosy na oczach, unoszenie głowy i zanurzanie się cykliczne.
23: W całym kraju ratownicy wodni szykują się już do pracy. No i jeszcze Francja, wieża Eiffla i Louvre skracają godzinę zwiedzania, a to z powodu ekstremalnych upałów.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: Jak można spać w nocy, jak jest 25 stopni na dworze?
21: Można włączyć wiatrak.
22: No dobra. Ja już się przygotowuję na następny weekend.
21: 40 stopni, let's go!
20: Fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight. Freak
21: Fight. Ahoj, my was, chciałam powiedzieć, rozgrzejemy, ale...
22: Co ty, z Czech jesteś?
21: Chłodzimy.
22: Ahoj, słuchacze.
21: Ahoj, słuchacze, będziemy was chłodzić naszymi słowami.
22: Tak. Co?
21: Zrobiłam nam antyreklamę.
22: Ale nie, bo to by musiały być takie, wiesz, mroźne słowa, takie nikogo nie obchodzicie, nie? Nie kochamy was.
21: Straszne.
22: Zabierzemy wam wszystko w rozwodzie.
21: Nie można.
22: Dobra,
21: tak.
22: Jakaś projekcja tutaj wchodzi z mojej strony. Nieważne.
21: Daj spokój. Chodziło mi typu lodówka. Wiatrak.
22: No lody. Dzisiaj środa.
21: A, środa to dzień lodów właśnie. Mhm. Mikołaj. Jakby trzeba święcić dzień święty, prawda?
22: Czekaj, co?
21: Nie wiem.
20: Freak Fight.

0: Regards, Ride It Mono Radio, słuchacie Freak Fightu. Dzisiaj rano przeglądałam internet i znalazłam wypowiedź Dody, która mnie nieco przeraziła.
1: No jest to ciekawa, bo tak, wiesz, służba ojczyźnie to jest obowiązek każdego Polaka. Chyba nawet konstytucja o tym mówi. I fajnie, że ludzie chcą służyć, tylko czasami są takie powody, że może lepiej nie.
0: Ja przeczytam, ale od razu mówię, że to jest cytat. Bardzo jestem waleczna, mnie to kręci, ja się ekscytuję, że ja bym nie miała żadnego zarzutu, a mogłabym do wszystkich strzelać, tak powiedziała Doda.
1: A myślałem, że to Ted Bundy powiedział.

0: Inside the Lines, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu, piękne słońce. A teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w samochodzie, okej? Jedziemy nim.
1: Z drogi, z drogi, z drogi! O.

0: przez cały dzień.
1: No ale zobacz, myślał jednak o innych, prawda?
0: Tak, znaczy nie, no o sobie myślał.
1: Nie, no chciał się podzielić posiłkiem.
0: Jak to? Jak on sam tam pojechał?
1: Ale powiedział, że dla innych to zrobił, tak? Czynił dobro.
0: A, no to skoro tak mówi, no to jak to się mówi, jedzie ksiądz na karuzeli.

0: to Rihanna, Only Girl, tak podkręcamy tempo. A$AP Rocky, jej mąż wypuszcza stringi, słuchajcie.
1: Ale swoje czy jej?
0: Będzie projektował stringi.
1: A,
0: będzie sprzedawał.
1: Ale męskie czy damskie?
0: Damskie, ale nie Rihanny. Nie będzie sprzedawał Rihanny.
1: Ale na to by na pewno znalazł klientów.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: gdybyśmy trenowali w rytm tego kawałka, to bylibyśmy bardzo szczupli.
1: To by musiała być jakaś capoeira albo ciabata, nie?
0: Tania Lewandowska.
1: To trzeba być seksownym Hiszpanem, żeby to tańczyć podobno.
0: A propos seksownych ludzi, tak mi się przynajmniej wydaje, wiemy, ile żurnalista dostanie za każdy jeden odcinek Tańca z Gwiazdami.
1: I powiem więcej, nie dość, że wiemy, ile dostanie, to wiemy też, że on mówi, że to za mało.
0: No, chciał więcej, ale się ugiął. Ale się ugiął.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
6: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Kaufland.

0: naprawdę. Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro. Po reklamie.
3: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: fanbach w Meloradiu. My z Mikołajem śledzimy taniec z gwiazdami, to nasze guilty pleasure i wyciekają powoli uczestnicy.
1: Tak,
0: edycji.
1: Pojawiła się cała lista przecieków, kto ma wystąpić, no i na tej liście pojawił się żurnalista i to chyba już potwierdzone informacje.
0: No, tak wiesz, ale ma zatańczyć z Hanną Żudziewicz, przypominam, że ona wygrała z Gamu i żurnalista z jeden odcinek ma zgarniać od 12 do 14 tysięcy złotych, ale
1: Opasiana.
0: Podobno chciał dużo więcej, jednak musiał spuścić z tonu.
1: Paki chytry w ogóle.
0: No.
1: 14 tysięcy za odcinek.
0: Czemu?
1: 4 odcinki w
0: miesiącu. On podobno te jakieś długi ma, może dlatego tak zależy.

0: Dobrze siedzi ten kawałek. Hard to be humble. Mikolas, Trips, podkręcamy tempo.
1: Niesamowite, dwóch gości z Europy, a tak amerykańsko to brzmi.
0: Bardzo. Ja polecam nam teraz iść do sklepu i kupić różne fajne produkty, Mikołaj, do jedzenia.
1: To no bardzo właśnie, ogólnikowo zabrzmiało.
2: Jakie? O tym powiem w newsach.
0: Chcę, żeby było nam chłodniej po prostu.
3: A już o 15 zagramy.
1: Another talk to you.
0: Mam mało pieniędzy na koncie, więc szaleć nie możemy.
1: Spokojnie, do piątku już niedaleko.
0: Woo! A ten numer zagramy punktualnie.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
8: Jak tak, to Allegro.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Po reklamie.

0: Słuchaj na 92,8 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harczarek on the mic.
3: Teraz ważny news dla kierowców. Od dziś odzyskanie prawa jazdy jest droższe. Trzeba zapłacić 2,5 tysiąca złotych za kurs reedukacyjny, mówi Rafał Grodzki z WORD-u.
4: Na kursie takim może być nie więcej niż 15 uczestników. Nie zauważyliśmy drastycznej zmiany w ilości chętnych w jedną lub w drugą stronę. Czyli nie ma ani więcej, ani mniej tych chętnych.
3: Dotychczas taki kurs kosztował 500 zł. Na falę upałów reaguje szef Centrum Badań Klimatycznych. Jak mówi, gotujemy się we własnych domach. No i radzi, by zamykać okna w środku dnia i przysłaniać je ręcznikami. A dietetycy radzą, co jeść w trakcie upałów. Ponieważ organizm traci wtedy wiele minerałów, warto sięgać po arbuzy i chłodniki.
2: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, o kotach będzie.
1: Tak jest, bo będzie nowa, fantastyczna gra miejska. Właściwie już jest.
2: Ja się na to piszę.
1: Możemy pójść i spróbować ograć.
2: Dobra, wygramy.

0: Au, to tak chyba. A nie, DJ Bobo. Złapię wszystkie, Mikołaj, wszystkie.
1: Będę się starał. Jest nowa aplikacja Catch Cat, tak się nazywa. I to polega mniej więcej na tym, że chodzimy po ulicy, robimy zdjęcia kotom i się zbierają jak pokemony.
0: Ja dzisiaj znalazłam 4 koty.
1: No już byś była 4 pokemony do przodu.
0: A można sobie wziąć te koty?
1: Znaczy z ulicy można, to nie ma nic wspólnego z aplikacją, chyba.
0: I potem się zajmujesz nimi i rośnie im pasek w ogóle szczęścia,
1: tak, a potem je rzucasz do bitwy.
0: Nieprawda.
1: Zdobywasz odznaki w ogóle.
0: Nieprawda.
1: Jak to nie? Ja oglądałem Pokémona.
0: A ja nie.

0: To Natalia Nykiel, Error w Meloradiu. Mamy sezon ślubowy, weselny.
1: Oj tak, tak, tak. Teraz wszyscy się hajtają, no bo każdy chce zdążyć na ciepłe miesiące. Poza to... moim przyjacielem, który z jakiegoś powodu chce się żenić w lutym.
0: Może wiesz, taniej po prostu.
1: No tak, jakbyś go znała.
0: Mikołaj, za ile byś mi kupił pierścionek zaręczynowy?
1: No dobra, tak na poważnie.
0: Tak.
1: Pomijając już całą tę konspirację, właściwie nie konspirację, tylko to, że pierścionki zaręczynowe są po prostu kampanią reklamową korporacji De Beers, która wydobywa diamenty w Afryce, to bym tak dał, no tak z piątkę to max, myślę.
0: 5000, myślę, że to jest okej. Okay.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: A o co Oscar? Chodzić? Można latać.
0: Wow.
1: No, takie kiedyś były mądre słowa.
0: Piękne, chciałam powiedzieć, że Oscar ląduje u...
1: O, bo będziemy o lataniu mówić jeszcze w tej godzinie.

0: Dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: Kaufland jest
7: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Po reklamie.

0: Crystal Notion w Meloradiu. A Oscar ląduje
1: we Wrocławiu.
0: We Wrocławiu.
1: Tak jest. Tamtejszy port lotniczy dostał fantastyczną, prestiżową nagrodę najlepszego lotniska w Europie w kategorii do 5 milionów pasażerów rocznie.
0: A musiałeś dodawać tą drugą część?
1: No musiałem, no wiesz. Trzeba być uczciwym.
0: No masz rację, ale to i tak jest sukces. Trzeba się cieszyć z małych rzeczy.
1: Tak, tak, tak. No nawet z małych lotnisk.
0: No w ogóle małe jest piękne, tak?
1: Dzięki. Spoko. Potrzebowałem to usłyszeć.

0: Ale mama ten w Meloradiu. Ja muszę odwiedzić naszą stronę meloradio.pl i zgłosić się po szybką kasę.
1: A, tam też to można zrobić, rzeczywiście.
0: Przyda się. Prawda?
2: Tak, oczywiście.
0: Bo w newsach będą przydatne pieniądze.
2: Będą pieniądze, tak. Bardzo duże pieniądze, gigantyczne.
3: A już o 16 zagramy.
1: Win, Gibbs, Dope House for Money.
4: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność, dokąd zaprowadzić.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa z rusztu 500 gramów, tylko 11 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej w dużym opakowaniu, tylko 29 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: Kamil Bekier. Zapraszam. Czy da się połączyć sztukę z kieliszkiem? Oczywiście, że się da. Dziś o 18:00 w toruńskiej Kapce Wina odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Drink and Draw. Tym razem uczestnicy będą inspirować się twórczością Salvadora Dalego i pod okiem artysty stworzą własne obrazy. Toruń stanie się też filmową stolicą Polski. Od soboty do 3 lipca potrwa festiwal Bella Toffee Fest. W programie znalazło się ponad 100 filmów, spotkania z twórcami i pokazy plenerowe. Specjalne wyróżnienie od miasta odbierze Bogusław Linda. Nie zapominajmy, że lato to czas wakacyjnych atrakcji przygotowanych przez miasto. Wśród nich są zajęcia sportowe, półkolonie, wspólne odkrywanie miasta, a nawet muzyka pod gołym niebem. Z letnią ofertą wydarzeń można zapoznać się na specjalnej stronie iloftoruń.pl oraz na stronach poszczególnych instytucji.
1: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Będzie pilna kontrola SOR-ów w szpitalach Południowym i Brudnowskim w Warszawie. Inspektorzy zbadają procedury po doniesieniach o możliwych błędach lekarskich i zgonach pacjentów. A teraz o zachowaniu kierowcy na Zakopiance. Kobieta postanowiła zatrzymać auto i zawrócić, a potem jechać pod prąd. Wszystko nagrały kamery, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Nagle samochód zjeżdża na pas awaryjny, następnie na tym pasie awaryjnym zawraca, na tym pasie awaryjnym jedzie pod prąd, później się zatrzymuje, cofa.
3: Kobieta nie przyjęła mandatu, dlatego sprawa trafi do sądu. Na koniec słynna willa byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego została sprzedana rodzinie emira Kataru. Za ile? Oficjalnie nie wiadomo, ale mówi się o 350 milionach euro.
2: Ale tam będzie bunga bunga teraz. Wow.
1: Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.
2: Mhm. No dobrze. Dzięki, Sokratesie.
1: O tym porozmawiamy.

0: Uwielbiamy ten numer. Shadows of the Night w Meloradiu. Wiesz, czego nie lubię? Słabych filmów. Żart.
1: A ja kocham.
0: Ja
1: kocham
0: też.
1: Zwłaszcza film The Room, który jest podobno najgorszym filmem na świecie. To może zademonstrujmy kawałek aktorstwa z tego fantastycznego obrazu.
2: I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark.
0: Wow, trudne sprawy trochę.
1: I ten właśnie film został nakręcony ponownie, i to przez Boba Odenkerka.
0: Dlaczego?
1: Nagrali to w mniej niż 12 godzin. Nie ucząc się scenariusza, wszystko czytali z prompterów. Premiera już za 2 dni w Los Angeles. Nie mogę się doczekać.
0: Lecimy?
1: Lecimy.
0: Sorry, papi. Przepraszamy za to, naprawdę.

0: Years and Years byłam na koncercie, było świetnie. O, Desire w Meloradiu. Szybka kasa. Dawno nie sypaliśmy gotówką.
1: No to teraz damy koncert. I dzwonimy do Moniki, która ma bardzo niebezpieczny w sumie taki problem.
0: Za dużo gier.
1: Jak za dużo? Przecież one mnie nauczyły życia.
0: Tylko Monika musi od nas odebrać telefon.
1: Ma na to oczywiście 5 sygnałów. I właśnie się udało. Halo?
0: Cześć Monika, Iga Mikołaj, Meloradio.
2: Dzień dobry.
0: Co tam słychać u ciebie dobrego?
2: Właśnie usypiam młodą swoją córę. Nie chcę spać.
1: To będziemy mówić po cichu.
2: Dobra.
0: To opowiedz, bo byłaś na meloradio.pl i potrzebujesz 200 zł.
2: Tak, dokładnie tak było. I nadal tak jest.
1: No dobra, ale na co te 200 zł przeznaczysz, Monika?
2: Na drabinkę do basenu.
0: Masz basen, a nie masz drabinki?
1: Wiesz, że to jest niebezpieczne, jak z niego już nie wyjdziesz, jak wejdziesz.
2: No to właśnie głównie chodzi, ja bym chętnie tam została, tylko bardziej chodzi mi o dzieci.

0: Melo Radio Toruń.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chcę więcej. Fuka i Liwka, Enklawa. Ostatnio wyświetlają mi się same filmiki AI w internecie.
1: Najgorzej.
0: Same.
1: Cały czas muszę mamie tłumaczyć, co jest AI-em, a co nie jest.
0: Biedna mama. I jeszcze mama zawsze pewnie się kłóci. Nie, ale
1: nie. On teraz specjalnie mi wysyła i się pyta, czy to AI.
0: A to dobrze. I o AI porozmawiamy.
2: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Będę był to ristorante.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień, a 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
13: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
15: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w Kołobrzegu.

0: Shaggy, Michael Patrick Kelly i Rehab, a Rehab wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Fantastycznie, bo was tam wysyłamy.
0: Oczywiście, że tak.
1: Ale teraz porozmawiamy nie o wakacjach, a o szkole.
0: Nie, proszę cię.
1: Idziemy do szkoły, do Norwegii. Tam planują zrobić takie drobne zmiany od przyszłego roku szkolnego i dla wszystkich dzieci w podstawówce korzystanie z AI będzie zakazane.
0: Świetnie,
1: bo dzieci mają się uczyć czytać, pisać i liczyć.
0: Bardzo dobrze, bo ja to musiałam mieć zeszyt i w ogóle musiałam ściągać od innych, a nie, że sobie wpisuję w internet.
1: No właśnie, ale kiedyś to w ogóle było lepiej. Na przykład jak były zwykłe papierowe dzienniki. To można było sobie
0: podrabiać ocenki.
1: Dopisać co nieco, nie?

0: Robin Schulz, Better Times w Meloradiu. Myślę, że powinniśmy, powtórzę się, ale założyć stroje kąpielowe.
1: Codziennie o tym już słyszę, naprawdę, Iga. Zachowaj swoje...
2: To jest taka fantazja Igi.
1: Właśnie. To się proszę w domu rozbierać.
0: No dobrze,
2: no
0: będę.
2: Tak, bo będzie gorąco też w newsach.
3: A już o 17 zagramy
1: nasz ulubiony numer Beauty and the Beat.
0: No wyobraź sobie do tego, ja, ty, strój kąpielowy.
1: No ale tu nie ma wody.
0: Załatw.
1: A to załatw, to jasne. Wykopię na środku studia
0: dziurę taką.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W Media Ekspert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt. Po reklamie.

0: Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Co jest grane w Toruniu?
1: Kamil Bakier. Zapraszam. Miłośnicy dwóch kółek spotkają się w sobotę na wakacyjnej rowerowej masie krytycznej w Toruniu. Start zaplanowano na godzinę 16 na Rynku Nowomiejskim. Trasa liczyć będzie blisko 16 km, a przejazd zakończy się na Barwarce. Przed nami też kolejne święto Jeziora Chełmżyńskiego w dniach 27 i 28 czerwca. Nad jeziorem nie zabraknie koncertów, sportowych emocji i rodzinnych atrakcji. W programie znalazły się m.in. rejsy żaglówkami, puszczanie wianków, zawody kajakowe oraz pokaz ognia. Teraz wybiegniemy trochę w przyszłość. Miłośnicy rękodzieła będą mieli swoje święto w Toruniu. 4 października w Centrum Targowym Park odbędą się pierwsze targi rzeczy handmade. Swoje wyroby zaprezentują twórcy i autorskie marki z całej Polski. Wśród stoisk nie zabraknie biżuterii, naturalnych kosmetyków czy oryginalnych dekoracji.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harczarek on the mic.
4: Służby i samorządy w pełnej gotowości przed nadchodzącą falą upałów. Urzędy wojewódzkie przekazały ustalenia podległym jednostkom, mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski.
5: Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
4: Według prognoz w najbliższy weekend może być nawet 40 stopni. A teraz dobre prognozy dla kierowców. Według epetrol.pl paliwa w wakacje mogą być tańsze. Najtaniej zatankujemy teraz na Górnym Śląsku, a najdrożej na Kujawach i Pomorzu. No to jeszcze spoglądamy w niebo, bo w najbliższą sobotę obok Ziemi przemknie duża asteroida. Najlepiej będzie widoczna na półkuli północnej.
3: To musimy teraz o jakimś życzeniu pomyśleć.
2: Nie spełniło się, a i nie przyszedł mi milion złotych na konto.
3: Ale nie możesz mówić na głos, bo się nigdy nie spełni.
2: No.
3: Bez sensu, to twoja
2: wina. Masz rację.
3: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Woda i melodia ta w Meloradiu.
1: Trzeba uważać.
0: Trzeba uważać. Nigdy nie wiadomo.
1: No tak, tak, tak.
0: Ale wiadomo, że przyda się WhatsApp Meloradia za moment.
1: A odnośnik do WhatsAppa możecie znaleźć na meloradio.pl.

0: Ta, mówię, w Melo Radio. Zapraszamy Was na meloradio.pl. Szukamy odnośnika do WhatsAppa i nagrywamy nam głosówki, bo mamy pytanie.
1: Mamy pytanie bardzo ważne. Mianowicie, co można robić w pracy na literę O? Jak
0: można
1: Ola.
0: Można się na przykład obijać w pracy.
1: Można, to znaczy to mi kolega mówił, bo ja nigdy w życiu bym się w pracy przecież nie obijał. Ale
0: nie
1: można też na przykład oskarżyć kogoś o podjadanie ci z lodówki rzeczy, na przykład kanapek.
0: Patrzysz na mnie głęboko mi w oczy. Czekamy na głosówki, co można robić w pracy na literę O. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Tekstówki też są spoko, ale tak, chyba głosówki chcemy najbardziej.
1: No, w końcu to radio, nie?
0: W radiu słychać.

0: Shanghai King of the Jungle. Dzięki za wszystkie głosówki, jesteście najlepsi, bo my sprawdzamy, co można robić w pracy na literę O. I jest głosówka od Pauliny na przykład.
1: Myślę, że można w pracy ograniczać swoją aktywność do minimum. Pozdrawiam.
2: To mi się podoba.
0: A mamy też głosówkę od Grześka.
3: Oszukiwać na paliwie.
2: Znaczy, no można, nie? Tylko trzeba uważać, żeby nas nie złapali.
0: To byłby przypał prawdziwy. Jest to też wiadomość od Tomka.
4: Witam. W pracy kuriera na literę O można na przykład odpowiadać na głupie pytania klientów, na przykład co jest w paczce albo czy jest dopłacona, mimo że rano wszystko elegancko w SMS-ie jest napisane.
2: Jak się można kuriera zapytać, co jest w paczce? To chyba ty powinieneś wiedzieć, jak zamawiasz, nie?
0: Czekamy na wasze głosówki. Co można robić w pracy na literę O? Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Tak wam gramy we Freak Fighter.

0: Animalisa. Co można robić w pracy na literę O? Mati, słuchamy.
1: W pracy można obiecywać podwyżki pracownikom, bo przecież cóż szkodzi obiecać.
2: To fajnie, że nasz szef słucha i jeszcze się angażuje w program.
0: A za chwilę sprawdzamy, co dalej można robić w
2: Oczywiście.
0: Pracy na literę O.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Kizo, Disney w Melo Radio. Co można robić w pracy na literę O? Według mnie można
1: opowiadać.
0: Farmazony.
1: Można.
0: Ale według Norbiego?
2: No oczywiście, że obierać ziemniaki, a co inne. Pozdrawiam z gastronomii.
0: Świetne, mamy też głosówkę od Pablito.
3: Olewać szefostwo.
1: Niebezpiecznie.
0: Groźnie.
1: A co jeśli się ma jednoosobową działalność gospodarczą?
0: To olewasz sam siebie?
1: Kinki.
0: All the time.

0: Fire, ogień. U nas jest ogień w Melo Radio.
1: Oczywiście.
0: Tylu facetów, ja jedna, wow.
2: A jak ja przychodzę, to się dopiero robi gorąco.
0: No, gdybym miała coś ciągnąć, to bym zdjęła.
2: Nie obiecuj.
1: I znowu wracasz do tego, że się chcesz tu rozbierać w tym studiu.
0: Nie, nie, nie. Jak
1: odpalimy chyba zaraz jakiś show, nie?
3: A już o 18:00 zagramy
1: Body Talk, tak a propos.
0: Lepiej tak nie żartujmy, bo znowu słuchacz mi napisze.
1: Właśnie.
0: Żeby nie być...
1: Szonem.
0: To mi napisał.
1: Tak, tak było.
0: Tak było. Buziaki!

0: Meloradio Toruń. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën. Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
12: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: 18 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Meloradiu, a z tymi Ula Harciarek.
2: Ekstremalne upały w Europie. Co najmniej 94 miliony osób doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Francji i Hiszpanii. A teraz Polacy i wydatki na hobby. I tu potrafimy popłynąć. Najczęściej założony limit przekraczają osoby 40+. Mówi Magdalena Zlot z Banku Santander.
3: 70% badanych twierdzi, że nie patrzy na wybory innych. Jednak gdy znajomi lub influencerzy kupują droższy sprzęt, ponad 1/5 z nas chętniej sięga po podobne produkty z wyższej półki.
2: Do dużych wydatków skłaniają też promocje. A kończymy rekordowym mundialem. Stadiony wypełnione są niemal w całości, a łączna frekwencja przekroczyła do tej pory już 2,5 miliona osób. FIFA prognozuje

0: idę w Melo.
1: To już 18 na zegarkach, a my idziemy w Melo, jak zawsze o tej porze na antenie Melo Radia, ale Farben i Body Tak na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Timberg, będzie też Gips i PZ przygotowanej przeze mnie playce. No to co, ruszamy. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Surreal i Stumbling In. Tak podkręcamy tempo na 18 minut po 18 w Melo Radio. A żurnalista, słuchajcie, czytam w internetach, że się nieźle dorobi najprawdopodobniej już tej jesieni, no bo ma być jednym z uczestników Tańca z Gwiazdami. No i podobno prowadził długie negocjacje, no i wynegocjował sobie między 20 a 25 koła za odcinek. Także jak sobie na przykład takie 4 odcinki przetańczy, no to już będzie miał chłop 100 koła. No to jak tak dalej pójdzie, to z żurnalista to sobie będzie mógł zmienić nazwę na finansista.

0: Sigala w Melo Radio, Sigala też na Sunrise Festival. No coraz bliżej już do tej niesamowitej imprezy, do tego niesamowitego wydarzenia, do 31 lipca, no już miesiąc drobny z kawałkiem, a to właśnie wszystko się będzie działo w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia będzie Sigala, tak jak mówiłem, będzie też James Hype, Morten Scooter, Sonny Fodera, Wally Lopez, oj, kogo tam nie będzie. A ja po 19 będę miał dla was wlotki, no i wy też będziecie mogli być na Sunrise Festival, także słuchajcie uważnie Melo, a u nas za chwilę app się pojawi, także bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku. Napój formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
0: O reklamie.

Ależ się klimatycznie zrobiło w Melo. Shine on us, a tymczasem, słuchajcie, zapadł wyrok w sprawie księdza, którego złapała gastrofaza. W Wielki Czwartek się to wszystko wydarzyło. Ksiądz się wtedy napracował, no i jak zeznał, czegoś tam się napił, z procentami w dodatku, zrobił się głodny, no i chciał sobie zamówić szamkę. No ale że za długi był czas oczekiwania, to stwierdził, że pojedzie furką z dwoma promilami. Tam go złapali, no i teraz będzie musiał zapłacić ponad 5 koła, no i furką też już nie pojeździ, bo nie dość, że mu ją zabrali, no to jeszcze na 4 lata dostał zakaz. No jak na szamkę z restauracji ze złotymi łukami, no to jak za złoto też zapłacił. A to już Andrea Bocelli, David Guetta i DNA More Than a Game.

0: Shawn Mendes w Melo Radio. W tym to się dopiero kochają u dziewczyny. Swoją drogą tak sobie sprawdziłem, kiedy on ten numer wydał w 2015. Matko, to było 11 lat temu, jak my się szybko starzejemy, ale z drugiej strony 11 lat minęło, a ten kawałek dalej świetnie brzmi. Tak jak i te, które zagram wam po 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Just the way you are. David Guetta punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto być z Melo.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Od środy do niedzieli filet z piersi z kurczaka 19,99 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości teraz w super cenie tylko 10,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
11: Po reklamie.

0: Słuchaj na 92,8 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Idę w Melo.
2: 19 na zegarkach wybiła, w tej godzinie oczywiście sporo dobroci muzycznych, ale obiecywałem też, że kogoś z Was wyślę na Sunrise Festival. No to właśnie, kto ma ochotę? Kogo z line-upu Sunrise Festival zaprosilibyście na after właśnie po Sunrise Festival? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Meloradia. Do odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kogo z line-upu zaprosiłbyś albo zaprosiłabyś na after po Sunrise Festival i dlaczego? Czekam na Wasze głosówki. Ale nie czekam, jeżeli chodzi o muzę. David Guetta już teraz, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To Melo Radio, ja cały czas czekam na wasze głosówki. Kogo z line-upu zaprosilibyście na After po Sunrise Festival? Czekam na WhatsAppie Melo Radia, odnośnik na meloradio.pl, a to Roxy Węgiel. Miasta.

0: Czy wy macie już przygotowane fity na Sunrise Festival? No ja już powoli mój kompletuję, bo to od 31 lipca do 2 sierpnia, czyli już niebawem sporo się tam będzie działo, a ja pytałem was parę chwil temu, kogo z line-upu zaprosilibyście na after po Sunrise Festivalu? No i Sanderka się między innymi nagrała na WhatsAppie Mela.
1: Na after zaprosiłabym ekipę idealną. Mortena, bo jego energia jest na poziomie 200%, a dropy nie pozwolą nikomu usiąść. Myślę, że Skuter, bo jeśli on będzie, to są tylko dwa pytania. How much is the fish i czy sąsiedzi też chcą dołączyć? No i oczywiście La Fuente, człowiek, który samym wyglądem zapewnia nam szaloną imprezę i totalnie pozytywny chaos.
0: No i to jest mocna ekipa. Sanderka, pakuj walizkę w takim razie. Widzimy się pod sceną. No i wszystko na to wskazuje, że też na jakimś dobrym afterku.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Alf, to dobrze buja. Mikolas i Trips w Melo, 26 minut po 19. U nas za chwilę Kesha i TikTok. No i trochę o zegarku też sobie pogadamy. O zegarku, jeśli chodzi o spanie. To już za moment. Nigdzie się nie ruszajcie. Melo
1: Radio. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.

0: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
6: Siema mordeszki, wieczorem idę w Melo.
7: And feeling like P. Diddy.
8: Hey, what up,
7: grab
8: girl?
7: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
8: Let's
7: before
8: go.
7: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Pierwszy drop nowych hitów w Melo.
1: Są tacy artyści, których bilety na koncerty wyprzedają się bardzo, bardzo szybko. No i w przypadku niego tak też zdecydowanie jest. No za sprawą kilku rzeczy na pewno. Po pierwsze tworzy świetną muzę, po drugie świetnie wygląda, więc dziewczyny na pewno mają na co popatrzeć podczas jego występów. No a po trzecie tam też jest znakomita zabawa. No to taką też rozkręcimy w furkach już teraz. Love Tonight i Bond, czyli świeżynka w naszej playce. Dajcie głośniej, bo tego po cichu słuchać po prostu nie można.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: natkany kiel i bądź duży, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20, no ale po 20 oczywiście też nie zabraknie znakomitych numerów, no bo my cały czas idziemy w Melono i spać bynajmniej nie idziemy, no bo to przecież jeszcze nie godzina na spanie, tylko to jest godzina na najlepsze granie.
1: A już o 20 zagramy
0: Waterfalls. Także jakby ktoś tam przysypiał już trochę na drugiej zmianie, to przy tym numerze na pewno szybciutko się rozbudzi. James Hype, Sam Harper, punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Idę w Melo.
5: No to idziemy w Melo, a w tej godzinie będę miał dla was wlotki na Euforia Festival. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym powiem wam już za moment, więc nigdzie się nie ruszajcie. No i nie warto się też nigdzie ruszać, bo mam dla was oczywiście jak zawsze najlepszą muzę. James Hype, Sam Harper. To na dobre wejście w 20. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Kygo i Save My Love, tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 20. Ależ to będzie weekend. Piątek, sobota i niedziela to przed nami Euphoria Festival w Boszkowie. Tam między innymi pojawi się Hellboy, będzie też chociażby Karla Rocka, no i wiele, wiele innych niesamowitych osób. Wy też tam możecie być, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, kogo byście zabrali na tę imprezę i dlaczego. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kogo byście tam zabrali i dlaczego? Czekam na wasze wiadomości. We'll be right back.

0: Alan Walker, tak podkręcamy tempo w Meloradio, a ja wyzywałem wam bilety na Euphoria Festival.
1: Na Euphoria Festival zabrałabym moją nierozłączną od 21 lat bestię Julkę, ponieważ mamy obydwie niedługą urodziny, 30 urodziny, ona w lipcu, ja w sierpniu, więc Euforia w czerwcu to byłoby nasze takie małe before party.
0: No to Litka, w takim razie to before party masz zapewnione. No i dobrej zabawy już teraz życzę.

energii mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Kizo i Bledka i Taxi w Melono. Z nimi to myślę, że nie jedna osoba by się Taxi przejechała i to by mogła być bardzo wesoła taksówka. A wy możecie być bardzo weseli już jutro, ponieważ mamy dla was szybką kasę w Meloradiu. Szansa na 200. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, na co takie siano by wam się przydało. No biorąc pod uwagę, że wakacje coraz bliżej, no to może na Taxi, może na jakieś dobre jedzenie, może na lody, a może na jakieś, nie wiem, płetwy do pływania. Na co potrzebujecie siana? Piszcie już teraz na meloradio.pl, a już jutro szansa na 200. A to świeżynka w naszej playce, Felix Yen i Omar Radberg.

0: Ależ ja lubię to rytm, jakoś tak od razu się z wakacjami kojarzą, no a w sumie do wakacji to przecież coraz bliżej, bo to już za chwilę, już w piątek będzie można wreszcie odetchnąć, chociaż przyznacie, że mimo, że jeszcze wakacji nie ma, to i tak całkiem przyjemnie, biorąc pod uwagę te temperatury, które na dworze. Po 21 też będzie bardzo gorąco.
1: A już o 21 zagramy
0: All the Time. Powiedzcie, że nie tylko ja od razu zawsze ruszam palcami do tego numeru, jak tylko go słyszę. John Summit, The Chainsmokers punktualnie o 21:00, od kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów, ty jesteś więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident.

0: bilety na e-bilet.pl. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Meloradio Toruń. Idę w Melo.
1: Wstajemy, nie ma spania, to jeszcze nie ta godzina, żeby o 21 zasypiać, nawet na drugiej zmianie, w najnudniejszej robocie, bo od tego jestem ja, żeby was rozbudzić. John Summit, The Chainsmokers, żeby was trochę rozruszać, podkręcimy tempo też z Lady Gagą, to już za moment. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio, idę w Melo.

David Guetta, Alok i Run, Run, River w Meloradio 16 minut po 21, o której powinniśmy zasypiać, żeby było najlepiej. No, okazuje się, że między 22 a 23. Takie ostatnie badania zrobili, że tam ci, którzy po 23 albo po północy, co gorsza, zasypiają, to tam trochę gorzej mają ze zdrowiem. Co ciekawe, przed 22, jak się zasypia, to też niedobrze. No, ale z drugiej strony między 22 a 23, to kto to o tej porze zasypia? To można najlepsze melo przecież przegapić. Wy spać nie idźcie, bo już teraz Bambi Jankleosia.

I got summer on my mind. Tak gramy w pół do dziesiątej. No myślę, że nie jedna osoba teraz na drugiej zmianie w robocie myśli o lecie właśnie. A jakie zdanie z waszej roboty swoją drogą używacie codziennie albo prawie codziennie, a dla innych mogło być ono niezrozumiałe? No właśnie, jakiego zdania używacie, a inni by mogli stwierdzić, że dziwne albo że nie rozumieją? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

0: Meloradio Toruń.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To i

Fukaj, Liwka i Enklawa i Chcę Więcej. To Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a ja parę chwil temu pytałem was, jakie zdanie z waszej roboty używacie codziennie, a dla innych ono by mogło być takie dziwne, niezrozumiałe. No i Patryk napisał: gdy się nie ma, co się pragnie, to się śpi z własną żoną. Okazuje się, że Patryk jest, słuchajcie, analitykiem, ale mam też jeszcze jedno ładne zdanie. Karol z kolei je podesłał na WhatsAppie Meloradia. Musimy go otworzyć i zobaczyć, co jest w środku. Ja chyba wolę nie wiedzieć nawet, kim jest Karol z zawodu.

No coś czuję, że po takich numerach to wy chyba dzisiaj nie zaśniecie i to dość długo. Moonlight, Alabama Ten w Melo Radio jeszcze przed 22. Tak podkręcamy tempo, ale warto być razem z nami przez cały czas, bo my gramy wam oczywiście zawsze najlepszą muzę. A tymczasem cóż, dobrej nocki życzę, dobrej zabawy, bądźcie niegrzeczni, wracam do was jutro po 18:00. Trzymajcie się, hej!

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi. Pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
3: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Po reklamie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.